0: ma wo din kronkron ne so. Yɛpagya wo, yɛhyɛ wo din anuonyam.
1: Ao awulae adankama awoma ne asebo alakambo wɔne nyanengolengole mɔ ɛyɛ ɛwɔ wiadeɛ no ɔduma likoli tala adwuma biara